0: łąkami las. Może tam jest lepiej. Nad pilicą mgła, czółno opuszczone. Konik ciągnie wóz, to nie w moją stronę. Gęstwa białych piór po łące się trzepie. Za łąkami las, może tam jest lepiej.
1: Miroslav Čižikievič z Polska nám zaspíval píseň Pilica. A my si pustíme ešte jednu písničku Mít tvou dlaň od skupiny Veget a potom bychom se měli spojit s naší redaktorkou ve Strážnici.